0: Ještě toho moc. Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky ho.

0: zapni Fajn.
1: Fajn. Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soušos. Always with you everywhere. Everywhere.
0: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.